0: Perlič.
1: Šel domov je nazaj in to bo... kaj se rima na, kaj se rima na nazaj, čak samo? Ne, ne, deve daj trimo. Šel domov je nazaj in spet se nasmejaj.
2: Ne, dejva, pač enkrat.
1: Šel domov je nazaj in spet bo pravi raj. Hmm. Zato je taka dolgočasna.
2: Šel domov je nazaj
1: in spet mi roko podaj. Ne. Ne. Veš, kaj jaz mislim, da je problem v besedi nazaj, da vem je obrniti stavk.
2: Aha, ja,
1: nazaj.
2: To pa čist druga.
1: Slušaj me zdaj. Nazaj je šel domov in jaz sem se fajn dan susral.
2: Jo!
0: Šel domov.
3: Radio Ena. In še več dobre glasbe.